Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wichury i nawałnice przeszły nad Mazowszem. Tysiące ludzi są bez prądu. Wiatr zerwał dachy i powalił drzewa. Największe zniszczenia są w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Cały czas mamy ręce pełne roboty, mówi Maciej Kwiatkowski ze Straży Pożarnej w Ciechanowie.
1: Nie ma osób poszkodowanych. Mienie, no dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Po przejściu frontu burzowego nie ma alertów pogodowych. Kraje bałtyckie obawiają się rosyjskiej prowokacji. Według agencji Reutera Rosja może przeprowadzić atak, wykorzystując ukraińskie drony. W regionie zdecydowano o zwiększeniu ochrony infrastruktury krytycznej. W Polsce ochłodzenie, we Włoszech kolejna fala ekstremalnych upałów. Ma tam potrwać około tygodnia. Temperatura może sięgać 40 stopni.

po nocnych wyładowaniach spodziewajmy się dzisiaj delikatnego ochłodzenia. Słońce oczywiście może się pojawić, ale dziś spodziewajmy się go właśnie za chmurami, prognozują synoptycy. Na północy i wschodzie Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Lokalnie na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałych regionach parasol się raczej nie przyda.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Ukraiński patostreamer z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen, Władysław O., znany jako Crowley, złożył skargę kasacyjną, ale przegrał. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał tę decyzję. Ukrainiec w stroju gnoma wielokrotnie zakłócał porządek i atakował przypadkowych przechodniów. Mógł też działać przeciwko Polsce, twierdzi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko.
1: Władysław O. został deportowany z Polski 2 lata temu. Co najmniej 132 osoby zginęły we wczorajszym trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Trzęsienie miało 7,4 stopnia w skali Richtera. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Mecz trwał godzinę i 4 minuty.
3: Kierowcy, uważajcie na siebie na S3 w rejonie Świnoujścia. Ciężarówka ma uszkodzoną oponę, a na jezdni znajdują się jej fragmenty. Utrudnienia potrwają jeszcze chwilę. Z kolei na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi trwa remont w stronę Gliwic. Ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach szerokości. Dziś pogoda wyraźnie zmieniła swój kurs. Będzie ciepło, ale nie tak upalnie. Wyraźne ochłodzenie jest odczuwalne po wczorajszych wyładowaniach w całym kraju. Dziś czeka nas także trochę większa dawka chmur. Najchłodniej na północy kraju. W centrum termometry wskażą około 22 stopni. Najcieplej z kolei na południowym wschodzie Polski, nawet do 30 stopni.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu. Wejdź na casting radiokiss.fm.
1: Casting Radio Kiss FM.

0: dzisiaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Kiss my playlist.
1: Ja się

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma jednak tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą.
0: Korzystamy też z drzwi antywłamaniowych i alarmów, a najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe oraz rowery. Ewa Swoboda ze srebrnym medalem w biegu na 100 metrów to podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Środek owadobójczy sprzed ponad pół wieku zmutował komary. Był używany do zwalczania malarii, a ułatwił samcom znajdowanie partnerek. Silnie toksyczna dieldryna spowodowała, że komary płci męskiej są bardziej wrażliwe na dźwięk.
2: Dzisiejszy przelotny deszcz na północy i wschodzie kraju może utrudniać widoczność. Uważajcie na siebie. Na S7 trwa remont nawierzchni w kierunku Gdańska. Prawy pas jest wyłączony. Kilka minut można także stracić na wiadukcie ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Na północy i wschodzie kraju spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. A jeżeli wybieracie się dzisiaj na Mazury, to pogoda może Wam pokrzyżować plany. Na termometrach 18 stopni i chwilami trochę więcej chmur. Parasol może się tutaj przydać. Do tego wiatr może także trochę mocniej podokuczać. A najcieplej ma być zdecydowanie w południowo-wschodniej Polsce, nawet do 30 stopni.

0: FM.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. CBA wzięło pod lupę wypłaty pomocy finansowej dla powodzian. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a zarazem działaczkę Koalicji Obywatelskiej Annę Konieczyńską. Według Wirtualnej Polski pieniądze miały dostać m.in. firmy jej męża i sąsiadów, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce o czyjeś pieniądze.
1: Anna Konieczyńska została już zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Słoweniec Igor Medved poprowadzi chińskich skoczków narciarskich. Podczas ostatniej zimowej olimpiady nadużywał alkoholu i stracił stanowisko trenera Finlandii. Tymczasem pociąg osobowy przejechał w końcu między Finlandią a Szwecją. To po 38 latach przerwy. Połączenie umożliwia podróż między Sztokholmem a Helsinkami.
3: Kierowcy, bądźcie czujni na S8 przy moście Grota w Warszawie. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 8 godzin. A z kolei w kierunku Gdańska na A1 na odcinku Pelplin-Kopytkowo. Remont, ruch odbywa się jednym pasem szerokości.

Twój głos, nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: KissFM.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Po wielu tygodniach podwyżek możemy liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę, bo na Bliskim Wschodzie wciąż jest niespokojnie. Jak będą wyglądały spadki, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
2: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn około 20-30 groszy na litrze.
1: Jednak w związku z tym, że rozmowy amerykańsko-irańskie przedłużają się, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę, co wkrótce znów odbije się na cenach paliw. W Hiszpanii z kolei stan najwyższej gotowości z powodu zaćmienia słońca. To niezwykłe zjawisko astronomiczne jutro. By je obserwować, do Hiszpanii wybierają się turyści z całego świata, a w ramach przygotowań zamknięte parki narodowe i drogi, zakazy ruchu ciężarówek czy odwołane imprezy masowe. U nas będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie, to jutro, tuż przed zachodem słońca.
3: Uwaga na mocny wiatr, szczególnie jeżeli spędzacie swój urlop nad morzem. Północno-zachodnie podmuchy mogą być porywiste. Powieje, ale spokojniej, w głębi kraju. Dziś liczmy się z niższymi temperaturami niż w ciągu ostatnich upalnych dni. Zmiany odczujecie zwłaszcza na północy, a lokalnie na Podkarpaciu termometry mogą wskazać nawet do około 30 stopni.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja. Hold time.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura zapraszam. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w rejonie Cernavody w Rumunii zostanie wyłączony z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Wcześniej rumuńskie wojsko usiłowało doprowadzić do zwiększenia dopływu wody przez wysadzenie podwodnych skał. Reaktor może pozostawać wyłączony 2 tygodnie. We Włoszech kolejne alerty z powodu gorąca, w Hiszpanii kolejne pożary, jednak tegoroczne fale upałów mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Muszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś, one już są. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
0: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i są one bardziej niebezpieczne, a trwa jeszcze usuwanie skutków burz, które przeszły w nocy nad Mazowszem i województwem kujawsko-pomorskim. Na dziś bez pogodowych ostrzeżeń dla naszego kraju.

mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura zapraszam. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w Kolumbii stan wyjątkowy. Protest zapowiadają nauczyciele ostatniego dnia sierpnia. Powód? Rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji. Zamiast 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego SNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
1: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
0: Dlatego nauczyciele zjadą na manifestację do Warszawy. A dziś w Gdyni próba generalna morskiego komponentu parady organizowanej z okazji nadchodzącego święta Wojska Polskiego. Okręty będziecie mogli obserwować wzdłuż Trójmieckiego Wybrzeża. Początek próby za 1,5 godziny.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 16. Ewelina Walczak, zapraszam. Kolejki będą dłuższe. Lekarze alarmują, nowe limity pracy i płac uderzą w pacjentów. Przypomnijmy, resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Przepisy mają wejść w życie jesienią, a władze Łomży nagrodziły sąsiadów, którzy uratowali 4-latkę spadającą z 5. piętra.
1: Wokół ich osoby jest bardzo dużo zainteresowania, bardzo dużo też osób chce im podziękować.
0: Mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Z kolei branża turystyczna szykuje się na gigantyczne zyski w związku z jutrzejszym całkowitym zaćmieniem. Ceny hoteli w Hiszpanii i Islandii poszybowały. W Reykjaviku pokoje podrożały średnio ponad $1000.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 18. Ewelina Walczak. Zapraszam. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich Polacy. Wulkaniczny pył sparaliżował lotnisko w Katanii, mówi Maciej Wiewiór, rzecznik MSZ-u.
2: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
1: Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków. Tymczasem w Polsce PKP zbroi się na długi weekend. Od czwartku do poniedziałku na trasy wyjedzie prawie 50 pociągów PKP Intercity z dodatkowymi wagonami. A na koniec o pieniądzach i uczciwości. Ponad 40% z nas usprawiedliwia finansowe przekręty. Najczęściej robią to młodzi mężczyźni i dłużnicy. A chodzi głównie o pracę na czarno i uciekanie z majątkiem przed wierzycielami.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu. Wejdź na casting.radiokiss.fm.
1: Casting Radio Kiss FM.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

studiu wolne miejsca? I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Come on, mine. Drops and Bangers. Same hity. Kiss FM.